Masoko Muchute, Arquere Gwendini, Raquel, Paul Jorge. João Fenyane, Adina, Wakafunda Mabuku, Pam Soro Soro. Watena Buku, Arnobuya, Kuona Pazza, Zemosambique, Caroterreno Var Mosambique. Zino Dikana, Kandram Shabu Mutra, Wekuti. Abarwa enyika ino aonekaona akabatana mudunzo gurisa rekubudirira kwenyika ino yeMosambique pamwepo nokuona muzvakaringana nekugadzirisa parte du Frelimo Jean Fenyane watiena baba sakatari kwapa bhuku irona iri apasa maonero kuno mutungamiriri wenyika ino Mosambique kubvira pazuwa rakapaswa maki enyika ino kuti aonekena eshitonga kuonerera zvese zvitsinzwa zvirikubatana nonyika ino izvo nokutsvaka mazano ekupedza zvitsinzwa zvirikubatana nonyika ino Fenyane wabia suku iri nyama suno chiposi muchirongwa chozikana kuzi kafe damanyacho radio Mosambike wabia wachichiti mutungamiri wenyika ino Mosambike Daniel Chapo wapangidzira nzero dzakanaka pabhuku irona iri rakatara apo pati watiena avo anonge achidekerwa kana kuti corruption aidikani kuti aoneke aripo arikurwisana kuti ipere kuzoti koneke kemare zvisiri pamutemo zvakatarwa pabhuku irona iro kuzotizve muzvakaringana no avo anonga noshungu kureketa zvisikabatsiri dzidzona nhai dzeparti du Frelimo pamberi peruzhenje watena zviripo zviri zvona zvisikadikanwi kuti zvioneke zvona zvichizwa avo anosobhuya muradio Mosambiki atiaona soko rokugumisira rakafunga gungano rechigumi narimwe renhai dzeparti du Frelimo rakabambisa kubhuya kuti anhu apushurure pachena kuavo anonge achidekerwa uyezve avo anoita kuti zviro zvisaoneke zvona zvichibudirira nokusama kuremekedza parti du noruzhinji rwese paizvo zvaizwa ngeparti du kana kuti mutungamiriri weFrelimo Daniel Chapo avo anosobhuya muradio atiaona zvese zvakaringana neruzhinji rwese barwe nyika ino yeMosambique makamaka muzvakaringana nekupedza ushaishi wekudekerwa hukuunza sure kunyika ino yeMosambique achaona zvinodikanwa kuti wese unobatwa apaswe ubaba ngekuti zviro zvisiripi pamutemo ezviduvash watiena tsamba yekugumisira yarengwa ngemutungamiriri weFrelimo yakohomedza kuvanhu vese kuti apushurure kuavo anonge achiita zviro zvakashata kudekerwa noavo asina ubaba hwakanaka usikabatsiri kuruzhinji rwese pamwepo noparti du Frelimo adikanwa kuti apushururwe Gustavo Mavie padira ke watiena tsamba hurisa yarengwa masoko kugumisira abhuyiwa mbaDaniel Chapo asiya kuruzhinji akaringana nokuti corruption zero kudekerwa azvidikani apangidzira kuti ushaishi wakashata saka ruzhinji hwakuda kupinda mudii rimweni ritsva rokuonerera muzvakaringana nazvo makamaka kupushurura pachena apurutani ndivo masoko atanga tinawo muno mustudio yeshimoyo.